Jaz se opravičujem, ampak jaz se res ne moremo pred temo komado. Še ena kitica!